0: Sobi?
1: Jesi ti radio
0: traku?
2: Život na ruletu, ojoj, ojoj, u ovom lažnom svetu, briga ih za bol, sve na svoju štetu, ojoj, ojoj, ojoj.